tulie tunywe mwije tusabelele habugenyi buno okulya nokunywa byabusa abuli otasiga aboki amoti halalo utamsiga aboki atenge utamsiga ulire

sija kuba saa 10 ne mwatulirize. Niko tukachikora itwe. Ekesi ready.